0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i sausa w policzek. Mogę mieć piękną kobietę, co prasuje mi

odjebać śmietankę. Mogę tonąć na AIDS, zarażając kochankę. Mogę paść na raka z 10 przerzutami. Mogę siedzieć pod celą przy plaży z warcabami. Mogę cierpiąc życie w reklamówce, żulówce, ze sztajmy sami stać na winklu przy wspomnieniach i wódce. Mogę wariować wkrótce, stoczyć dzwonia to skier-

patrzę na życie. Miasto śpi bezpiecznie w domach, gdzie w każdym z nich mieszka nie jedna historia. Czasami wkradam się jak złodziej w czyjeś życie, w brudach, brodze, w śmierci, śmiechu, zachwycie. Czasem zazdroszczę, czasem nienawidzę. Wiem, że każdy ma swoją drogę, ja o swojej wam piszę. I słucham ludzi, w ich oczach widzę siebie. Może naiwnie w

Mam azymut, jadę na trening, w torbie odżywek mam kilka rodzajów. Mam kreatynę, aminokwasy i trochę dopału, żeby tłuszcze palić. W telefonie zgrany dubstep, bo lubię na bieżni ostrą kurwę. Tylko przed tym wstąpię do ziomka, bo muszę

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
1: Dobra, niech tak będzie.

przykład, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: chwila, póki trwa seans.
1: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu. Sogum Produkcji.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

krwi. Cofnął bym czas i stres, byś tylko mógł zobaczyć we mnie prawdy świt. Nierozerwalna więź, do końca życia będę częścią twojej krwi. Tato, nie martw się, to ja twoje odbicie w drodze na sam szczyt.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Mój się Tadeusz, ponieważ tak, Nobla, Nobla.
2: Otóż grał Żydy, Żydy Faka i Millera. Wy wiecie, już wczoraj, że się tu... No i co?

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty. Spisany na straty.

rozdarty człowiek. Przecież znasz to doskonale. Byłeś przy mnie, gdy zawładnął kiedyś mną życiowy balet. Byłem na dole i odważyłem się prosić. Dziś znów przychodzę, chociaż wiem, że masz mnie dosyć. Grzechów było wiele, dobrze wiem. Nie jestem święty, jestem jedynie człowiekiem. Cały czas popieram.

urodzeni, by przegrywać. Żyjemy, by zwyciężać, brać na pary żywot swój, dźwigać jego ciężar. Bo życie tu to nie film, kolorowa maskarada, raczej skup się na łapaniu chwil. Oto moje motto, rada, bracie. Życie to talia kart, którą trzyma w rękach los. Co oszukuje już, kiedy tasuje, próbuje znów chować tu w rękach w coś. I na żadnym zegarze nie ma do życia wskazówek, śmierć jest punktu.

Jania życia jesteśmy bezsilni. Z grzechem pierworodnym rodzimy się z góry winni. Życie bywa krótkie, sztuka wieczną pozostanie. Mówię to w myślach do ciebie codziennie, tu kiedy spoglądam na swoje przedramię.

0: wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto, miasto. W długich włosach jak Samson. Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność,
1: nie, nie.
0: I nie stoję jak większość,
1: nie, nie.
0: Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto,
1: lecę.
0: W długich włosach

Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość.

0: bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
1: Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa.

0: marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
1: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Nikt nie odpowiada ci, że jak Macintasha, jeśli już na świat patrzą, to tylko przez Judasza. Gierda, tytan i stalowe sztaby, wówczas ja wkraczam.
1: I tutaj Weber wpierdol jakiegoś włamywacza.
2: Puk, puk.
3: Kto tam?
2: Elektrownia atomowa.
1: Liczniki sprawdzam.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

pytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

głupia spięta dreszara. Szagnij sobie och karo, zobacz co mówi tarot, ale nie przychodź do mnie dresiaro. Najpierw napisałem tekst, głupia gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny.

postaci anioł ze sonanią dar szczerości, który okazał się karą. Czwarty nauczył na błędach, od tej chwili nie są razem ona sama z aniołami dwoma, przy nim dziecko, żona, no i piąty, ten, który skrzydeł się zrzekł, wydać jemu miłość.

0: Anioł zebrał już wszystkich sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę, jak ty teraz. Czekam spokojnie, aż ty przyjdą do mnie. A w nich anioł będzie hojny i opowie mi historię pierwszej bitwy, ostatniej, najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.
1: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

co mówię ja, WD versus to, o czym mówi świat już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste. Bądź pewny swego i pierdol system, ziomuś, komuś zależy, abyś uwierzył.

Vader, Patrick, Gulen, Beef, Borixa, Heinrich, Sabota.

Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: galaktyczne pustkowie wokół i plaża w Purville w moim oku.
1: Chodź, pomaluj mój świat, podaruj mi fart, pofaluj mój czas.

rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra człowiek. Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą.

0: bawię się jak hejnał, niech myśli jedna ogarnie tu wszystkie umysły.
1: Damy radę.
2: Ręce swe do nieba wyślij. Ręce swe do nieba wyślij.
0: Zło, że dwie wiktorie. Lewa na górze to, że damy radę. To leży w naszej naturze. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic. Nie tak dawno z grupą lojalną przeciw nam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść przez

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko ta sama melodia.
2: Thank you.

wali. Los nierówno rozdał. Niektórzy nie są zdolni, by wziąć duży rozmach. Niektórzy nie chcą wiedzieć, zamiast leżeć, stanąć można w piony. A ci, co mają chęć, ich szansa tonie. Stworzeni, że

od niego nie odróżnię i bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy nam szy wymienia się sponsorów.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Bohaterowie zeszłych wojen odeszli z pamięci ludzi. Ich sławę zabrało morze nowi, choć ciągle świecą na firmamencie nieba. Jak my, zmienią się w piasek, który zmyje ulewa. W książkach nikt nie wspomni, ludzie już nie chcą czytać. To świat groteski, głosu rozsądku już nie słychać. Nie ma już bohaterów, teraz królem jest błahy.

By piasek na plaży, nikt nie zabroni mi marzyć, wędrować tak długo, a w sensie spokój znajdę. Z bohaterami z Olimpu siedzieć i pić grappę, znaleźć to coś, co piętnowano kiedyś jako szaleństwo, odnaleźć Boga, bezpieczeństwo i przywrócić szlacheczność. To Technopolis mnie męczy, wysysa z krwią rozsądek, zwiększa się świata majątek, lecz coraz bardziej znika człowiek. Tylko w snach mnie tu nie ma i tylko w snach czuję radość. Otwieram oczy i zamiast plaży znów miasto.

0: pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Yeah. A teraz tytułowy numer naszego mixtape'u.
2: Urodzony by przegrać, żyje by wygrać.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Yo, siemano, pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki tu nie pęka, trzymajmy się razem, są szanse.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: czas przecież nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć, spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.
0: Tak wiele ocen wystawiłem.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Modylanek na bicie. Pozdro. Kierasiwo, szarpni struno. 2015. Pierwszy raz.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: jebać śmietankę.
1: Mogę
0: konać na AIDS, zarażając kochankę.
1: Mogę
0: paść na raka z 10 przerzutami.
1: Mogę
0: siedzieć pod celą przy plaży z warcabami.
1: Mogę
0: cierpiąc życie w reklamówce, żulówce ze Steinmetzami, stać na

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Aha, dobra, patrz.

życie. Oko w piramidzie, ej, ja nie umieram, są kody na życie i walczę ze sobą w każdy dzień. Tutaj codziennie mam ochotę na picie, myślą, że mnie zjedzą. Jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej duszy sztosy. Chyba zajebałem już też długi stage dive'im przez życie, bo lecę sobie jak pojebasz mnie kurwa nosi i nie zapowiada się raczej na spadek w ogóle. Zarobię sam rapem i zabulę słoną i złotem posyp. Ej, która na osi, czas zabrać ci czas, to myślę, że jest spoko układem. Bardzo ładne wskazówki, chyba nie myślałeś, że jakkolwiek chodzi o twoją uwagę. Bang! Samo serce, jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak fit.

wiedzieć, że nie mam sobie równych, to prawdziwe gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują jak mogą mi przeszkadzać. Beka, ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebasz dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadome śnienie, no bo na co dzień się dzieje właśnie to czego chcę, to jakbym urzeczywistniał sen nam i sobie go zapętlał. Tyle razy do zrzygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te jebane wróżki mówią mi co będzie i zło wróżą mnie, życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Ja wiem, o czym mówię. Jestem kurwa.

ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 tysięcy pomysłów na płytę, 100 tysięcy wersów połączyłem z bitem, 100 tysięcy nocy nad kartką, szlifując technikę. Semantyczny Paganini łączy 100 tysięcy liter.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę i wróci może co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji. Jeśli za rękę nie złapiesz, żyjemy w świecie 100 tysięcy atrakcji. By dobrze się bawić, masz tu 100 tysięcy okazji. 100 tysięcy dziewczyn chciałoby być Paris Hilton.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej raperów udało się nielicznym, reszta marzy. Swoją szansę nie przestaje liczyć. Płyta kosztuje mniej od worka jointów, a proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu. Łapię chwilę, żyję tu nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste, 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić. Mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć. 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego szczęścia.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: spokój, stań spokój, nie prowokuj. Poseł wątkowy, robię się nerwowy. Otrzymuchy, niekontrolowane ruchy. Duża dawka tego draństwa, nieśmiertelność się załącza.
1: To wykańcza.
0: Ruszyłam maszyna, już nikt nie zatrzyma. To wejdzie pod koła,

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz Pizzy znał jednego z powiatu swego robiącego już od 99.

się zatrzymał. Wysiadły dwie turystki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. 1, 2, 1, 2, 3, and put the needle on the

nie mam z wami związku, dziewczyny. Byłyście obie mi najbliższe, moje suki. Ja byłem dla was mistrzem, wy dwie, ja jeden i cała reszta. Czempioni kolędy na bogato, jedźmy gdzieś tam. Byłyście mocne, miałyście ostre pomysły. Po jakimś czasie już robiliśmy to przy wszystkich. Byłyście gorzkie, umiałyście dobrze grać. Te rozmowy, tematy, ten świat, kurwa mać. Przy was nie musiałem spać, tylko dalej jazda, opór. Takie czyste, choć

intencją czystą. Dobre czasy, dobry dzień, sporo osób przyszło, żadnych haczyków, żaden rap drobnym druczkiem. Znów hucznie, jak dobrze pójdzie, dzwonimy się pojutrze. Wiesz, że ze mną nie ma innej opcji. Dobry rocznik to nie musztra, spocznij, wyluzuj, świat ruszy.

przejął tron, za dużo pił korony. Bar oblężony jak wolny mikrofon, chłopcy muszą się przepychać, co zrobisz, alkohol. Panny piszą, telefon dzwoni, wrzeszcze, halo, głośniej, Mentos, gdzie jesteś?

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. The question where

niestrawnych graczy. Masz miłość i rezerwy, to jak rodzinne zjazdy. Odwiedzamy cię bez przerwy. Jesteś jak wykrywasz prawdy, w sercu nosisz nasze herby. Tylko twoi wybrańcy zaspokoją twe potrzeby. Wiem, że czekasz na mój album w całym wydawniczym tłoku. Przez sześć ostatnich krążków.

0: mój drugi dom. Niech wyszą psy na dzwonku, ty dawaj głośniej to.
1: Znów czuję siłę, ziom, wracam do domu.
0: Wchodzę na scenę znowu, daj mi mój mikrofon. Tu słyszę widok progu, to jest mój drugi dom. Niech wiszą psy na dzwonku, ty dawaj głośniej to.
1: Znów czuję

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

Gdru się Michałeczki, Marta się i Basteczki. Wierzą, że nie wierzą w nic i tutaj pieska grzebią. Mości pani, nic się nam nie stanie. Co są tu głupota dla tempsu i chłopa. Mini zima, słodko, wszystko by nie spoczko. Jak nie będzie oka, gonić będziemy chłopca, bo...

chuj, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

sygnale.

Trudne czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. O! Dobrze, że nie masz pieniędzy,

Nosimy wegi na imprezy w skeczu. Siedzę w loży legi na kolegi meczu, który we mnie wierzył jak nosiłem bagi. Dziś zakładam sobie nowy rap do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość. Chyba to ją tak unicestwiło. Ale kocham cię, żeby nie było. Yeah, yeah.

0: pytasz, jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z basu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

nie pozałatwianymi sprawami. Czasami wręcz zasysam otoczenie moimi receptorami. Zachwycam się chwilami jak dobrymi produkcjami. Film na siatkówce zdobywa nagrodę Grammy. Za brak porównania z celuloid

0: to není vtip. Toto nejsou anekdoty, já makám jako blázen, po mě další do štafety.
1: Inšallah, i tak to osiągnę. Usiądę na pustyni, o wszystkim zapomnę. O miastach, trudach, ściemnionych epizodach. Muszę tam być, nic ująć, nic dodać.
2: Lecimy psi reci, ale moją robotu. Nepredajny repery, milieju sir z mojho kokotu. Jebali vás do čreva, len chore hyeny. Ja pukal nedusanem, krchol trenulý, budeme prvnit.
3: Co mi se vzdy?

0: Idę do przodu,
1: wdala otwam.
2: Nie mam ambicji, aby być najbogatszym. Nie mam potrzeby, by ktoś z zazdrością patrzył. I tak osiągnę to, na czym mi zależy. Jebać stres, mniej nerwowych przeżyć.

0: wyrwę. Domek, piętro, emoka ma willę też. Osiągnę ten stan, to jak zemsta. Przeszłości nie ma, skret, poezja i siesta.
1: Jak Bóg da, osiągnę szczęście, spokój. Trójka małych szkrabów śmigających wokół. Trójka BMW, ale żony na zakupy. Chcę żyć tu normalnie, uśmiechnięty, nie zatruty.
2: Tak naprawdę to zależy ode mnie. Czy będę się ścigał, czy spokojnie odetchnę. Mam nadzieję, że osiągnę to, za czym tęsknię. Spokój ducha i brak stresu wewnętrznie.

0: nie psy, chodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robię baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny. A

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

cztery szklane domy. W moim życiu mikrofony, w ich schody szkoły. W moim życiu muzyka. Wszyscy nagle obcy do zła chcą się dotykać. Ja pamiętam ich jako chłopców z dobrych domów. Teraz to dzieci ulicy i hardkorowcy z wyboru. Świat zmienia się, ale to tempo mnie przeraża. Jest okej.

0: zwariował świat, który mnie wychował.
1: Wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

latami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę, wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może te ślady.

0: o tych światłek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Czy tydzień w radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Ludzie się karmią tym, co ci nie wyszło i smucą tym, co ci się udało. Zauważyłeś? Tę twarzę, na której już nie możesz patrzeć. Zawinąłbyś się od tego gdzieś daleko, przynajmniej na chwilę. Ale to jest życie. Nie zerwiesz się, nie na długo. Musisz inaczej szukać przed tym syfem schronienia.

kartą swe Ariadny, nić porozumienia dzierżąc, nie zostawiał ich pod żadnym. Dla wszystkich kobiet bez natury jak Santypa, co je niesie ciepło, przy którym topnieje Antarktyka. Se gada mnie to, że próbuję tą miłość opisać. Wiem, że lepiej jak ma różne niż jak tylko oblicza. Miłościa kopiluwa.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Stary, ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale, miłość, kwiatki, pierdolone motylki w brzuchu, a potem zaczyna ci taka pierdalać helikoptery, choinki i ludzi. Nawet kiedyś skonstruowała bombę atomową, jak przeczytała Mein Kampf, tylko dlatego, że biedny Lifonek pomylił skrzynki.

0: On tylko żartuje, wiesz jaki on jest. No i widzisz. Myślałem, że wszystko się ułoży jakoś. No kurwa nie wyszło.
1: Dziwnie mój wokal słychać, wiesz? Nie wiem, jakbym miał czegoś za dużo, tak jakoś inaczej jest. Coś tam machnie, Antua.

regionie wiem, jak krąży w drzewach żywny sok i które padną za rok, i że nikt ci ich rąk nie skroczy krew.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: mam nie dla nikogo. Nie mam nie dla nikogo.
1: Znasz to, nie?
2: Ogólnie dostępny na bieżąco, istne życie na gorąco, załatwiam sprawę pieklącą. Jak zwykle nowe się wtrącą, mądre

Złoczony w szablon monotonii, jak w diablo wyrwany z agonii, w matni problemowej toni, w nieustannej pogoni za spokojem, czasem spędzanym we dwoje, gdy nastroje tworzą sentymentalne przeboje.

0: nie wykraczam. Przytaczam sens mej nieobecności z konieczności odcięcia od rzeczywistości, bo smak wolności szkicuje szkielet życia abstrahującego od skłonności do zawiłości, do duchowej starości. Ogłaszam, że mi wobec nie mam nie dla ludzkości.
1: Chcę mieć spokój stresowych sytuacji na

między nami, sam na sam z płytami. Nikt mi nie da tego, co to właśnie da mi. Badam grunt pod stopami, gdzie mi kurwa z butami. To jak kunca szepty słyszane za uszami.

0: się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie upstrzone jak gołębim gówny bulwar. Zrobi tak jak ja, pójdzie własną drogą. Do czczenia nie ma ze mną nikogo.
1: Chcę czuć fajne

zwań terenem. Znam jak ty ten oceni przespany, by nad ranem zawikłane kwestie podejść z nowym planem jak starany. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane, marzenia niewypowiadane, zapominane, bo nie doczekałem się na zmianę. Przekonanie, że po którymś ciosie się nie wstanie. Ej, co jest grane, a czasem gubię poczucie.

Nie dla nikogo.

strasznie grzeczna. Nie wyglądasz przecież jakbyś przyszedł na melanż. Nie chciałabym być niegrzeczna. Znów stoję sama, że ogarnę sprawę. Nie chciałabym być niegrzeczna. A

0: Если только мыслишь о том самом цене, а что есть варианты?
1: Mógłbym spać z tym spokojnie, nie znasz mnie, uwierz mi, patrzeć pewnie i przytomnie. Gdybym później spotkał ciebie z nim, nie wiesz nic o mnie, powiem ci. Czekam w samochodzie, przyjdź do mnie, nie mów nic.

Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni, jak noworodki.

Łokieć masz już na przeproście. Wyłamany bark zegar nakazuje pośpiech. Nie jeden by zmarł, krew napływa do oczu. Skończył ci się fart, oddech zdechł. Leży już w koszu, został ducha hart. Los to żart, ciągle wiatr wieje w twarz. Nigdy w plecy ciągle grasz. Trwasz, ale nic już cię nie cieszy. Żaden z rozegranych meczy, żaden z wyścigów. Wziąć się w pizdu i powiesić.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzeczny stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze, ślinić się wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi, szukają wściekle, nie znajdując prawdy.

0: ale spoko.
1: Ja dobrze wiem, kim jestem.
0: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: czaszka jest sierotą, tak? Nie tym razem,
1: to jest nie ten młody co dwa lata wcześniej. Gdyby nie te zwrotki, nie miałbym chyba nic więcej. To serek blasków i cieni, żyjemy jak żyjemy. Parę postanowień ratuje strzępki nadziei. To grząski grunt idei. Człowieku, pieniądz cię

że istnieje. Myślę, że nie zawsze sumienie miałem czyste. Powtarzają mi, że jak pościelę, tak się wyśpię. I liczę na to cicho, że tu każdy ma tak samo. Nie dam rady w pojedynkę przeciwko temu stanąć.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Mnia, mnia, mała,
1: hej, puszysta, hej.
0: Mój kochany kotku, jesteś zajebista. To dla ciebie wersy, imena przeboju w listach. Chwista jak bewstyk, chcę się z tobą.
2: Właśnie tak, sprawdź mi, mniam, mniam, mniam. Aha. Właśnie tak, pyskaty, szycha, specyfik.

0: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
1: Petrynezak, a kto?
0: Skazani na sukces!

Lubisz. Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

damy radę. To leży w naszej naturze, zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno. Z grupą lojalną przeciw nam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ulica, Hajmy, Sobota.

duży dread, i użytek. Robię z jego dużych kieszeni 5 gram zieleni. Na niebie słońce wchodzi w deni.

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w zimie.

0: stworzył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie na

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by co jakiś czas cichaczem ponagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy ich chłonąc tak jak gąbka. Nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka. Stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal. Więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz

My tracimy dystans i pierdoli nam się w łepetynach. Przekonani o tym, że w tym tkwi prawda. Odtwarzamy to, co ja Jarząbek wcześniej nagrał. Zresztą trudno ganić go za koniunkturalizm, bo im gorzej z nami ty.

0: Robi się wołowina.
1: On nigdy nie straci rozsądku i nawet jeśli oko wypadnie temu jarząbku, popełniamy błąd tu, myśląc, że zamilknie. On dalej będzie nam dowodził, kto dla nas jest wilkiem. A gdy kiepski i pochmurny dzień jest, nasz Szekspir ułoży nam wiersz na pocieszenie. Doda melodię, po czym zaśpiewa to wszystko jak słowik. W każdym razie nie ufajcie jarząbkowi.
2: No, słucham.
3: A ten

0: reprezentuję siebie, klikę, rodzinę, THS, ekipę, której jestem pewien. Praski żargon dotrze dziś do ciebie wspólnymi siłami. Właśnie tak robi ten rap stołeczne podziemie. Na tym się chowa pokolenie młode, pierdolić modę. Trzeba rozróżniać co złe, a co dobre. Istotne to co wiarygodne. Romeo, klika, THS, dla bez cenzury zamykam zwrotkę.
1: Ej, amigo, wiesz kto ja jestem?

0: Kilka pozdrow.
1: A teraz wjeżdża w soku pseudonim narrator z TPWWO śrub. Co ty na to? Jeśli to już koniec, to was bal na bogato. Śmiej się prosto w twarz wszystkim szmatom. Damy radę razem, więc zastanów się dwa razy, zanim zwątpisz, bo Bóg o tobie nie zapomni. Hip-hop, soku, a nie jakiś pomnik. Nie rób z nas gwiazd, nie bądź taki przystojny.
2: WPP

jeszcze nie wiesz kto to. Mówi chudy Jurek, chłopak z teamu prosto. Od co ostro jadę z warszawskim składem. Liryczne komba dla fałszywych nasza banda. Jak terrorysty bomba. Tak to bywa, gdy nagrywam z prawdziwą ekipą szczerą, że kawałek ścina z nóg jak cios siekierą. Elo z warszawskiego.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom przed milionami.
1: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Still banging. Prosty rap.
3: Raz, yo. Sprawdź to gówno, yo. Take.

posłuchaj. Chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś nadtrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo w ciemność. Ze mną marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi. Chodź ze mną do obiecanej ziemi. Wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet idź od wiatr, idź ze mną, by w przyszłość bezczelnie patrzeć. Wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragnie znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W witrynach odbicia 2000 rok.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

starym albo co? Sam przenieść. Sowi mistyczny horyzont bez mała. Dwie trzecie facetów tak manie, tylko męs mała. Wiesz, przypominasz mi mnie, jak byłem szczylem zazdrosnym, tak, że wszystko niszczyłem. Hej!

panie, uspokój się kobieto, weź głęboki wdech. Czekaj, mam drugi telefon, trzymasz blef. Za taką stawkę graliśmy rok temu, powiedz im dwa razy więcej albo nic nie mów. Jasne, będę o czasie, dobra na razie. I tak tracisz zasięg, jesteś tam? Ha. Czyli jednak chcesz się wyżyć, szukasz pretekstu, by postawić na mnie krzyżyk, tak? Kochasz mnie? To mocny zwrot, a ja chcę już się spać, więc skończmy to. Dobrze, bądź o 10:00, mam dla ciebie

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Dla wszystkich po tamtej stronie kraju, zachodnia strona, dla kresowiaków we

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

FM Phone. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

słowo, że też tak musiało ułożyć się pychowo. Z góry do dołu, z dołu do góry zaśpiewają na anielskie chóry. Żeby było pięknie, żeby było cicho, niech to wszystko jedno wielkie palenie.

0: zjebać śmietankę.
1: Mogę
0: konać na AIDS, zarażając kochankę.
1: Mogę
0: paść na raka z 10 przerzutami.
1: Mogę
0: siedzieć pod celą przy plaży z warcabami.
1: Mogę
0: cierżąc życie w reklamówce, żulówce ze sztajmesami.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Właśnie tak.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Jedna pętla dalej.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: A ty nie wiesz, jak to się robi?
2: Co się robi?
1: Ty wiesz, ale są tacy, którzy nie wiedzą. Trzeba im o tym opowiedzieć.
3: Są tacy, którzy nie wiedzą, jak się wyrywa laski, nie? Oni o tym nie wiedzą.
4: To, a robi się to tak.

0: gotowi.
1: Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale widzę stale te, co wokale przeliczają na cale. Żmiję, ile jeszcze je muszę znosić, zmusić cię, czy prosić cię, kocie, przestań się nosić. I

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć, spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

0: każdy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Strach przed nieznanym, strach, który jest pod świadomość pisany.
1: Biedni nienawidzą bananów, bo też na starcie chcieliby mieć, co mają hajs. W sumie szampanów z zazdrością patrzą na zimną krew. Czy ktoś, kto nie czai cudzej religii, chciałby ją zabić, obrócić w pył? Czy jesteście biali, czy tamci są inni, to Bóg chyba nie chciał, żebyś był nim.
0: Im bardziej coś chcesz, tak, tym bardziej pożądasz. Czym bardziej wiesz, że mieć czegoś nie można, tak, czym bardziej nie możesz sprostać, tak, to trącasz to, zamiast prawdy chcieć poznać, tak. Nie rozumiesz, lęk paraliżuje, sam się izolujesz. Lęk to powoduje, tak, nie czujesz potrzeby, żeby przyswoić, tak, to wszystko to przez to, że czegoś się boisz.
1: Ludzie, tak, boją się śmierci.

0: umysł, strach z korzeniami wyrwi jak chwasta.
1: Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć.

Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego,

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Mes Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę ciebie, proszę ciebie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

skromnie doleżka słusznej teorii. Ten styl odpakuje cię z folii, policz. Liczysz palce, które ci grożą, licząc na nas. Możesz liczyć na styl oraz poziom, bo mamy coś, co trzyma, by nie zlecieć gdzieś hen. Otóż słuchasz obywateli trzeci RP.

0: każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie każdy się doczeka,
1: mimo że tego pragnie.
0: Każdy na coś czeka,
1: licząc na los dobry.
0: Wielu przez to czekanie dostało już korby.
1: Każdy na coś czeka,
0: tak, dokładnie.
1: Nie każdy się doczeka,
0: mimo że tego pragnie.
1: Każdy na coś czeka,
0: licząc na los dobry.
1: Wielu przez to czekanie dostało już korby.
2: A teraz czekasz na pierwszą zwrotkę.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Poka, poka, poka!

tylko pucz, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Modlek. Ja.

dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: spokój, stań spokój, nie prowokuj. Poseł wątkowy, robię się nerwowy. Otrzymuchy, niekontrolowane ruchy. Duża dawka tego draństwa, nieśmiertelność się załącza.
1: To wykańcza.
0: Ruszyłam maszyna, już nikt nie zatrzyma. To wejdzie pod koła.

ten sposób, przyjacielu, przeciwności wszystkie zniszczysz. Nie pozwól nigdy na to, gdy ziomek twój w potrzebie, zostawić bez pomocy, bo to wróci do ciebie. Pomocną brata dłoń nie przeliczysz na monety. Kilku już tak myślało, pomylili się niestety. Ulicy

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.